Par dni lepiej ważne wieści. Grad Pula nastawia z organizacją Plesnik Wieczer i za polskim mirowiernikiem. To się postawa mnie na miejsce drużenia zabawy i kwalitetu prowadzenia slobodnog vremena. Pro Plesny Wieczer odrzuci się u czwartek, 29 listopada u zajednicy Italiana Pula od 19.30 do 22.30. Plesny Wieczer nastawio się tijekom studenog i to 12. i 24. studenog također u Cirkolu. U prosincu će se Plesna večer u zajednici Italijana održati 10. prosinca, vrhunac zabave poljske umirovljenika očekuje 18. prosinca, kad će biti održan božićni bal za umirovljenike. Grad Pula poziva sve zainteresirane umirovljenike da se pridruže novoj sezoni plesnih večeri te uživaju u glazbi, plesu i dobrom društvu.